Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: ruszyłeś?
1: No to zębąki jest tak dobrze, no bardzo dobrze jest zębąki. Do ołtarza trochę cichowato. Do ołtarza. Pan z wami. Pan z wami, Ojcze nasz. Raz, dwa. No teraz głośniej, teraz jest dobrze, lepiej chyba, nie? Było zawsze głośno, jest głośno. Przewodniczenie. Może za głośno, nie wiem.
2: Miejsce przewodniczenia?
1: Tak, tak.
2: Dobrze, tak?
1: No tak jest teraz.
2: No to chyba dobrze.
1: No teraz pójdę do tamtych mikrofonów.

0: Raz, dwa, trzy, cztery.
1: Słabo, nie? Ale one to...
0: Raz, dwa, trzy, cztery. Nic się więcej nie da, tak?
1: Znaczy one to akurat, jeśli o same, jakby te mikrofony, to są prawie, że maksymalnie. Trzeba by było na sumie chyba.
0: Zobacz, numer trzy. Dzisiaj jakoś słabo zbierał. To jest z tych nowych. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, dwa, trzy. Teraz lepiej troszkę. Jest lepiej troszkę. I tu jest numer...
1: Mów jeszcze.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa.
1: Jest lepiej?
0: Lepiej, lepiej. Teraz lepiej już.
1: Żeby potem nie piszczało.
0: Ten biały. I teraz jeszcze numer...
1: Który?
0: Ten czarny biały.
1: Który?
0: Raz, dwa, trzy, nie wiem. Też dobrze słychać. Dobrze.
1: Ta jedynka? Jedynka?
0: Chyba jedynka. Czekaj.
1: Ja tu trochę poruszyłem, podniosłem. A wróć jeszcze do ambonki, czy nie ma, czy nie, nie będzie świszczeć. Do ambonki jeszcze.
0: No, jestem przy ambonce.
1: Co? Nie
0: czy dobrze jest?
1: Jest przesterowane.
0: Chyba nie za głośno. No tak, no jest... Dosyć głośno, ale może nie za głośno.
1: Powiedz głośno coś.
0: Czytanie z Światowo Ewangelia widma Joanna.
1: No chyba to, normalnie, nie?
0: No, głośno jest.
1: Może być? Ja tu jestem. Tu jestem. A też ten mikrofon bezprzewodowy też tak oni...
0: Gdzie ty to jesteś? Ja cię nie widzę.
1: Ja wyszedłem i wróciłem.
0: Gdzie ty mnie widzisz?
1: A co, idź do Sedili jeszcze.